0: Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cząst.

10 chwilin na 16 godzinę Polski, na 17 u Białorusi, przy mikrofonie Mikola Wawreniuk. Ja rady, że możemy być razem z Białoruskim Radio Racja i zapraszam na bliższe 3 godziny, u czas jakich będę mieć przyjemność pracować dla was przy mikrofonie Białoruskiego Radio Racja. W pierwszej godzinie, między innym, скажем пару слов про мирное небо над Беларусью, особенно в контексте войны в Украине.

0: Гайнюцы завяршыўся мастацкі пленэр. Мая малая бацькаўшчына. На выставе, якая адкрылася 21 жніўня, можна паглядзець усе артыстычныя інтэрпрэтацыі паняцця малой айчыны, як у жывапісе, так і ў скульптуры.
1: Tytuł zawsze jest taki sam, a potem już dowolność jest w zasadzie cały czas interpretacja tego tematu. Więc tak jakby to temat był, a jednocześnie jego nie było, nie? Bo na każdy może skojarzyć coś takiego, że to właśnie moja mała ojczyna, ale to właśnie chyba na tym polega, że to moja mężczyzna, to właśnie moja swoboda.
2: Cześć artystów, że przyjeżdżają do nas i biorą udział w naszym plenery Sztuchot. Cześć niekolki razy, a niekolki osoby wzięło pierwszy raz udział. Każdy ma jakby inny pogląd. Tym bardziej ciekawe jest poglądzić na taką wystawę.
3: Artyści pomagają jeden drugiemu, poznają się bliżej, nawiązują się nowe kontakty, bo cały jakiś czas są zapraszani nowi goście i plenery są jak najbardziej rozwojowe i są potrzebne, żeby ta sztuka ewoluowała.
4: No ja jestem tutaj trzeci raz i to właściwie trzeci rok z rzędu. Kiedyś zostałem zaproszony przez Tomasza Tichoniuka. No i okazało się, że tutaj zostałem na znacznie dłużej. Tak więc co ja mogę powiedzieć? No ja przede wszystkim jestem bardzo, bardzo wdzięczny Tomaszowi i Agnieszce za te zaproszenia i za to, że cały czas tutaj te zapraszają. Bo to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, taki plener. No niby to jest Hajnówka, czyli to województwo podlaskie, ale wciąż jest to bardzo ciekawe przeżycie.
2: No, tak jak wskazał na odkryciu, to 8 godzin temu nazad robiliśmy taką czasową wystawę pośla plenerową i wyszło, że teraz mamy postojaną wystawę pleneru. Tomu, że turysty z całego świata przyjeżdżają i wielmi ciekawie się tym, że na tej wystawie jest. I ta wystawa jest w Bieruskim Muzeum w Hajnówce teraz od czasu. Pośla jest taka, można skazać, roszada pierysową i pierw na siemu inszym miejscu u muzei, a czas znachodzić za tych pierdusim raźby na pana dworku. Wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Hajnówki i one ogólnie dostępne tu pierd budynkiem Białoruskiego Muzeja. I one stwarają czerwową, postojanną wystawę muzeja mastacką. Nasze postojanne wystawy to pierdusim etnografia, a tu mają poślopremierową mastacką wystawę, która cieszy się wielkim zaciekawieniem turystów i jest jakby dodatkową atrakcją dla Horoda i dla muzeja, a tak samo wizytówka dla naszych mastaków, którzy biorą udział w tym mireprzyjęstwie.
3: Ja w swoich rzeźbach przemycam elementy słowiańskie, elementy związane z kulturą Podlasia, z białoruskością. Stworzyłem 3 rzeźby, 2 rzeźby takie bardziej realistyczne, które przedstawiają, nazwałem te rzeźby podlaskie anioły. Są to postacie takie ludzkie, ubrane w koszule białoruskie. Wykorzystałem w tych rzeźbach kolory, które nasi przodkowie wykorzystywali, kobiety wyszywając wyszywanki w koszulach. Były 2 kolory, niebieski i czerwony. I ja to zainspirowany tym tą wiedzą właśnie u jednego anioła zrobiłem koszulę na czerwono, a u drugiego na niebiesko.
5: No to widać trochę te podlaskie anioły, bo skażę, rod taki dowoli tak, nie żałował pan tych aniołów, jeśli chodzi o kucie twarzy.
3: No, ludzie tutaj żyjący przez całe życie, można powiedzieć, ciężko pracowali na roli głównie i ta zacięta twarz jak najbardziej pasuje do tego. My jako spadkobiercy teraz mamy, można powiedzieć, lekkie życie i w dobrobycie. Trzecią rzeźbę natomiast, ona stoi na zewnątrz, to jest taka duża rzeźba plenerowa, abstrakcja, można powiedzieć, tą rzeźbą zacząłem taki cykl, który nazwałem Przyszedł Człowiek. Wykorzystałem do tego pień dębu i zaznaczyłem na nim geometryczne wzory oraz wycięcie w kształcie takiego prostokąta, dlatego że doszedłem do wniosku, że gdy przychodzi człowiek, to wszystko wygładza, wycina, wyrównuje, wykorzystuje kąty proste i właśnie to wycięcie w tym pniu dębu to jest właśnie człowiek, który przyszedł i może nie zniszczył, ale wykorzystał to drewno, które dostał, czyli tą przestrzeń życiową w swoim stylu, czyli w takim wyprostowanym i wygładzonym. I to jest pierwsza rzeźba, tylko tak się stało, że, bo już do tej pory powstały dwie takie rzeźby, tylko że w Narewce plener odbył się wcześniej i myślę, że to będzie taki większy cykl takich rzeźb, bo podoba mi się ta forma i ten pomysł mi się podoba i będę to rozwijał.
0: A w Hajnowce można śledzić pracę takich artystów jak Marek Sapiolka, jakiego my tylko co czuli, Jarosław Żukowski, Jurij Iwacik, Radek Maciejewicz, i inni.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Wiosna o jej ruchach, wiosna o jej śpiewach. Nie bój się, posłuchaj.

0: duchach, wiosna u jej śpiewach. Nie bój się, posłuchaj, wiosna lubić śmielych.
1: Radio Racja. Тут живе Беларусь.